ci vietani musay na marba sosi wana humbun mama ke ta tan gaga depna dew dew di dewna halang tan nja mena radio jada fat may di do ko yamma der goron jakina dok fidi kor wora do ne ka tan da fat tan nay humil daram basaki vun main musay sumyama ndaga de mayo dana departement mi mayo dana yama ndaga de kamru da arrondissement mo gobonan gaga depa kabiya mon ili tangele ki data na halang mayo bone mayo le mi azima ngol min jamene inter sosiam basti yar wadna halangan marnga sawina dewde ay ini bur mar dini bur so gang til mkarin burum jakina mba bazat bu badukina dok bayamma kari le sunin ka ga korvo radio tani mamut ga sarah mande la faga wi jibina titet hangara mura dona humbani ag ya sami hatta nga udu ma dew palam jean va la zamba chenu marani anu umi sokol jugul dadam basayin fan bogol to dabir bun sunnga dew an dumugze hawyo